granicę zgarną, trzeba zejść braczką, moje to wsiekną, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocon spíší ty najmout.